dzinam kuma kugai. Dzimwe dzenzvimbo dzemuZimbabwe. Chipinda puza. Chambuta. Masiwa mele. Chipwedziwa. Chingele.